0: Zmiksuj miasto.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: Reklama. Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
1: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych.

0: BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczących. Stolicy.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
0: I po rytmie.

0: Hyundai Luxus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Świat Jabłoni od nowa. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że poranki, szczególnie niedzielne, mogą być trudne, ale my przychodzimy z najlepszymi polskimi hitami, które spowodują, że ból głowy może być mniejszy. Już teraz Demono i Znów jesteś ze mną.

I Lili, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą wiem, że są już takie osoby, które powoli budzą się do życia albo korzystają z tej niedzieli. No to ja przychodzę do was z pytaniem, jak korzystacie? Co robicie? Dajcie znać, Messenger Radio SK2, tam zostawiajcie swoje wiadomości, a ja gram dalej. Już teraz Dawid Podsiadło i w dobrą stronę.

0: Weronika napisała tak: ja przygotowuję niedzielny obiad, zjeżdża się do mnie cała rodzina, rosół już nastawiony, pierogi ulepione, za chwilę będziemy robić mięsa. No to trzymam kciuki, Weroniko, żeby ci się dobrze gotowała, ja będę grała tak, żeby niezależnie od tego, gdzie jesteście, dobrze wam było.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po

0: Sydney Polak i PZ, Otwieram wino, to taki kultowy już numer, który bardzo dobrze znacie, ale budzi sporo sentymentów, przyznajcie sami. Po godzinie 10 kolejne takie najlepsze polskie hity się pojawią, zarówno te nowsze, jak i te starsze. Będzie m.in. Wilki i Baśka, ale także Gips, Igo. Ostatni dzień lata.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak! Za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: I po reklamie. Wybiła godzina 10, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a my gramy dalej. Na dobry początek Wilki i Baśka, ale za chwilę też Sanach, Kolońska i Szlugi. Kinga Baryga, witam i zapraszam, cały czas czekam na wasze wiadomości. Co się u was dzieje, co robicie w te niedzielne przedpołudnie?

Various Monks i Zabij Mnie, tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz czas na nowości na naszej playliście. Choć do ostatniego dnia lata zostało jeszcze trochę czasu, ale to jest bardzo dobry letniaczek od Gipsa i Igo. I to wam właśnie gramy w Radiu SK2.

Lady Punk, znowu pada deszcz, oby to się nie sprawdziło, oby tego deszczu do końca już wakacji było jak najmniej. No to co, gramy dalej w Radiu SK2, już teraz Marisa i odkochaj.

0: Vy kochacie za późno, ale także Hania Kuzimowicz i trzy razy bardziej.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.

0: Beata Kozidrak i Taka Warszawa. Tak kończymy godzinę 10. Po 11 kolejne najlepsze polskie hity, ale także wrócę do Was z pewną nowością.
1: Reklama.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczących tej stolicy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio Tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: I po reklamie.
0: Wybiła godzina 11, wy nie macie planów na popołudnie niedzielne, to ja przychodzę do was z propozycją, co można po południu robić. Kinga Baryga, witam i zapraszam, o tym, co można robić już za chwilę, a teraz gram najlepsze polskie hity. Na dobry początek Emo i Nie mówiła nic.

waszymi planami na niedzielny popołudnie, wieczór. No jeśli nie macie, to ja zachęcam, bo w Łodzi trwa Łódź Summer Festival. To oznacza, że możecie tam posłuchać polskich artystów, takich jak na przykład Bracia Kacperczyk, PZ, Mata, Tede bądź Chivas. Kto chętny, kto zainteresowany? No to kierunek Łódź. A ja gram dalej najlepsze polskie hity. Już teraz Dawid Podsiadło i To co masz ty. Zapraszamy na...

Mrozu, nie ma miejsca jak dom, to jest najnowszy numer od tego artysty, który gramy wam właśnie w Radiu SK2. Brzmi dobrze, a nawet bardzo dobrze, przyznajcie to sami. A już teraz oddaję was w ręce Kasi Kowalskiej. Pieprz i sól w Radiu SK2.

0: oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj do szczęścia nie potrzeba. To dodałam już taką swoją wersję i rzeczywiście przydałoby się dużo, dużo słońca. Ale spokojnie, synoptycy zapowiadają, że zmierza do nas ocieplenie. Na to ocieplenie jeszcze trochę musimy poczekać, ale najlepsze polskie hity gramy od ręki. Krzysztof Krawczyk i Życie jak wino to za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą?
8: Och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
12: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
15: I po reklamie.

0: Bledka i tańcz. Swoją drogą jest szansa, że powstanie jeszcze jeden numer. Właśnie Bledki i Kizo. Bo Kizo na swojego Instagrama wrzucił zdjęcie. Jeśli będzie milion serduszek, to powstanie Taxi 2. No, czekamy z niecierpliwością i koniecznie lajkujemy. A my dalej gramy kolejne najlepsze polskie hity. Po godzinie 12 do Was wracają. Będzie m.in. Męskie granie Orkiestra 2026.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: I po reklamie.
0: Wybiła godzina 12, mamy niedzielę, 26 dzień lipca. Kinga Baryga, witam i zapraszam, to jest Radio SK2 i to są najlepsze polskie hity. A takie będziemy grać, zaczynamy od Edyty Bartosiewicz i ostatni, a już za chwilę męskie granie Orkiestra 2026 z numerem Nareszcie.

Wybiła godzina 12, mamy niedzielę, 26 dzień lipca. Kinga Baryga, witam i zapraszam, to jest Radio SK2 i to są najlepsze polskie hity. A takie będziemy grać, zaczynamy od Edyty Bartosiewicz i Ostatni, a już za chwilę Męskie Granie Orkiestra 2026 z numerem Nareszcie.

Jugopolis, Maciej Maleńczuk, ostatnia nocka, tak wam gramy w Radiu SK2, a teraz coś dla wszystkich fanów i fanek w Stanach. No sorry.

0: przerwie wracamy do Was razem z Beatą i Żaką Marzeń, ale także z Igo i z Heleną.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13, a to oznacza, że po 13 kolejne najlepsze polskie hity będzie Wam grała Antonina Van Dessel. Kinga Baryga, dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.
1: Reklama. Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: I po reklamie.
0: Godzina 13, ostatnia niedziela lipca. No i Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, dzień dobry. Zapraszam, no i zaczynamy to niedzielne popołudnie.

No to był absolutny klasyk, Lady Punk, Tacy Sami. A teraz uwaga, uwaga, słuchajcie, bo mam coś dla fanów dwóch kółek. Od teraz można wypożyczyć rower w Kopenhadze, a oddać go dopiero w Gdańsku. Prawie 900 km nad Bałtykiem i nie musicie się martwić o transport własnego roweru. Myślę, że to całkiem fajna opcja, a jeżeli ktoś nie miał pomysłu albo dobrego planu na wakacje, no to może skusicie się na taką

0: To była grupa The Love. Nie. A za chwilę numer z 1993 roku i to jest piosenka, która była motywem przewodnim w filmie Uprowadzenie Agaty. Seweryn Krajewski, czekasz na tę jedną chwilę. Już teraz w SC2.
1: Czekasz na

0: Taki fajny duecik o miłości i rozstaniach zagraliśmy Wam w Radiu SK2. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później Ci opowiem. Ale żeby tego było mało, za moment zagramy kolejny super duet i też o miłości, no i rozstaniach, i trochę o kłamstwach. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrubelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Już za moment.
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
6: Zgłoś się na sk2.pl.
7: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą,
11: och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
18: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 14 mistrz Stanisław Sojka i jego numer Tolerancja. Po 14 w SC2 na start bracia Manam, Dawid Podsiadło. No i co? I niedzielna pora obiadowa w Polsce. To magia. Ja już czuję ten rosół, który kończy powolutku gotować się na gazie. Te kotlety w chrupiącej panierce, mizerie i ziemniaczki. No czego człowiek w niedzielę może chcieć więcej? Polskie hity, pyszny obiad i człowiek, no jest spełniony.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: I po reklamie.
6: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Trwa sprzątanie po zderzeniu trzech osobówek. Za węzłem Wrocław Zachód w kierunku autostrady A4 ruch odbywa się jednym pasem. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Spore utrudnienia też zachodniopomorskie. Wzmożony ruch jest na trasach prowadzących

Samochód w kierunku autostrady A4, ruch odbywa się jednym pasem. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Spore utrudnienia też w zachodniopomorskim. Wzmożony ruch jest na trasach prowadzących

0: mieszkańców. Ta liczba wciąż rośnie. We Francji ogień zbliżył się do Bordeaux. Trudna sytuacja jest także w Hiszpanii. Z okolicy Madrytu ewakuowano około 100 tysięcy osób. Akcję gaśniczą utrudnia silny, zmieniający kierunek wiatr. Brąz Ligi Narodów dla włoskich siatkarek. W meczu o trzecie miejsce Włoszki pokonały Chiny 3-1, a o złoty medal w meczu finałowym walczy teraz Brazylia z Turcją. Po pierwszym secie wygrywają zawodniczki z Brazylii.
1: I bardzo dobrze, bo niedziele takie powinny być, żeby zresetować się, odpocząć, wychillować przed tygodniem pracy. Godzina 14 z małym hakiem, Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% najlepszej polskiej muzyki. Antonina Van Dessel, mówię dzień dobry. I zaczynamy. I na początek obiecany numer. Za szkłem od braci. Posłuchajmy.

To była Sanach i numer ITP ITD, piosenka, która niedawno miała oficjalną premierę, ale zanim to się wydarzyło, to Sanach podczas trwającej trasy koncertowej Sanach na stadionach uchylała fanom troszeczkę rąbka tajemnicy i śpiewała po kawałeczku, dlatego troszkę ją już znaliśmy. A już teraz u nas Phil, no pokaż, na co cię stać w Radiu SK2.

Tak zagraliśmy Wam Sylwię Grzeszczak i jej dżunglę, a już za chwilkę gorąca nowość od Sarsy. Czy będziemy się pamiętać? Taka piosenka z lekkim i wakacyjnym vibe'em.

0: Tak zagraliśmy wam Natalię Kukulską i jej piosenkę Światło Czułą i tutaj będzie ciekawostka, bo ten singiel został wydany aż w trzech wersjach. Klasycznej, którą usłyszeliście przed chwilą, remiksie, no i ma nawet swoją rapową wersję. A już za chwilę w SC2 bro i numer jeszcze będzie pięknie.
1: Reklama.
2: Złap letnie okazje u dewelopera Szylichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szylichowski.pl.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych.

0: PMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
3: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska w głowie, a na zegarach powoli godzina 15. Po 15 w SC2 na start Oskar Cyms i Carla Fernandez, męskie granie i Kaja. Więc jak sami słyszycie, warto zostać z nami, bo zapowiada się no naprawdę bardzo dobra godzina.
1: Reklama.
2: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
6: Jest 15, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa obława za prawdopodobnym sprawcą zamachu w centrum Berlina. Policja szuka 21-letniego mężczyzny podejrzanego o wjechanie furgonetką w tłum podczas parady równości. Zginęła jedna osoba, 3 walczą o życie, a 29 zostało rannych. Służby przeszukują m.in. pociągi i metro. Podejrzany może być uzbrojony. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej Piątce na Dolnym Śląsku. W Kaczorowie co pół godziny protestujący wychodzą na przejście dla pieszych. Mieszkańcy domagają się między innymi wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr.
7: Nad bezpieczeństwem czuwa 12 policjantów, którzy zabezpieczają przebieg zgromadzenia i na bieżąco kierują ruchem.
6: Mówi nam Ewa Kluczyńska z policji w Jaworze, a protest potrwa do 16. Czerwona flaga na kąpielisku w Stepnicy w Zachodniopomorskiem. Jak mówi Patryk Krociński ze szczecińskiego Wopru, powodem jest zanieczyszczenie wody.
8: Powodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej sinicy.
6: A prawdopodobne problemy występują nie tylko w okolicach Szczecina, ale w całym regionie.

wakacyjne popołudnie, a my rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Antonina Wandesel, Radio SK2, gdzie usłyszycie tylko polską muzykę. No i właśnie za moment dobre i mocne otwarcie Oskar Cyms i Carla Fernandez do gwiazd.

Wakacje w pełni i zaczyna się takie nasze polskie, kochane narzekanie na polski Bałtyk. Że woda za zimna, ryba za słona, a frytki to były za tłuste. I powiem tak, aj tam, narzekajmy sobie, ale i tak w głębi serca, chyba każdy z nas kocha to polskie morze, bo ma taki klimat, no, którego nie da się podrobić. Jak dodamy do tego jeszcze złociste, piękne, piaszczyste plaże, to i ta woda od razu jakoś tak cieplejsza się robi. I tu wjedzie prywata. Jutro jadę na małego tripa nad polski Bałtyk i od rana przebieram nogami, bo czy można chcieć w życiu czegoś więcej? Świderek, zakręcona frytka, flądra wędzona i guferek z bitą śmietaną. No nie można! A muzycznie za moment Sandra Reiser, lepiej niż teraz. Cieszę

to w Radiu SK2 była Monika Brodka i numer Miałeś Być. I to jest taka piosenka, którą pewnie wiele osób zna na pamięć. A za chwilę, no też mocny numer, Halina Wrąckowiak, Serce Gwiazd, czyli absolutna klasyka gatunku.

0: to jedna z takich nowości, które mega szybko wpadają w ucho. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów i mamy tutaj połączenie takiego popu z lekko folkowym klimatem, a w serwisach streamingowych miliony odtworzeń, więc jak widać bardzo dużo osób lubi ten klimat.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
9: Która

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
3: I po reklamie.

0: Godzinę 15 kończymy numerem Rysa na szkle od Urszuli. Po godzinie 16 na dobry początek Patrycja Markowska, Lombard, Sanach. I playlista później widzę, że rozkręca się jeszcze bardziej. Dlatego warto, żebyście zostali z nami. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl.

0: Wiel Franczyza,
1: Paulina Sygut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 16. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od wypadku na trasie rajdu Polski. W Zamarskach jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Samochód stanął w ogniu. Obaj zawodnicy trafili do szpitala. To kolejny wypadek podczas tegorocznego rajdu. Wczoraj do podobnych zdarzeń doszło w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ogromne pożary we Francji i Hiszpanii. To jedna z największych katastrof naturalnych w historii obu krajów. Z ogniem walczą tysiące strażaków. We Francji najtrudniejsza sytuacja jest w Żyrondzie. Ogień zbliżył się na 25 km od Bordeaux. Mer miasta uspokaja, że ewakuacja nie jest planowana. W Hiszpanii domy opuściło 75 tysięcy mieszkańców. W trzech regionach obowiązuje stan wyjątkowy. Turcja z drugim złotem Ligi Narodów Siatkarek. W finale Turczynki pokonały Brazylię 3-1. Brazylijki po raz piąty przegrały finał i wciąż czekają na pierwsze złoto, a brązowy medal wywalczyły Włoszki.
11: Niedzielne popołudnie, na zegarach chwila po 16:00, no i kończymy powolutku weekend, ale słyszałam, że w wakacje ten czas liczy się troszeczkę inaczej. Antonina Van Dessel, dzień dobry, Radio SK2 i solidna porcja polskiej muzyki. I na start super wokalistka Patrycja Markowska, jeszcze raz.

Na radiowym messengerze słuchaczka Justyna chwali się, że dzisiaj obchodzi swoje 40. urodziny. Justyna, niedziela, więc mam nadzieję, że przez cały weekend

Te urodziny były hucznie obchodzone. Całe Radio SK2 składa Ci najlepsze życzenia. No i prezent od nas, no to jaki? Muzyczny oczywiście. I specjalnie dla Ciebie już teraz i dla wszystkich. Igor Herbut, Wkręceni.

To był Grzegorz Chyży z piosenką O Pani, a za chwilkę gorąca nowość od Zali, Tylko mnie kochaj. I o tej piosence Zalia mówi, że jej zdaniem to jest numer idealny na pierwszy taniec dla par młodych. Więc drogie pary młode, jeżeli jeszcze nie mieliście pomysłu, no to ten numer bardzo dobrze się do tego nadaje.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Tak w SC2 zagraliśmy wam numer królowej Maryli Rodowicz, Łatwo palni. Piosenkę o tym, że w sumie to czasem nie jest potrzeba bardzo wiele, żeby rozpalić w sobie wielkie uczucie. A za chwilę Natalia Schroeder i jej lustra.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj,

0: kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
8: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
11: I po reklamie.

matematyczny sposób zbliżamy się w SC2 do godziny 17. To był Dawid Podsiadło i jego trójkąty i kwadraty. Po 17 na start bardzo fajny duecik Lanber z Tripsem, później Mrozu, który niedawno świętował swoje urodziny, a następnie Fanka Korei Honrata Skarbek. Więc jak widzicie,

0: będzie się działo i będzie, no, światowo. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
0: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Utrudnienia na zjeździe z autostrady A4 na S3 pod Legnicą. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Został ranny. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia w kierunku Zielonej Góry mogą potrwać jeszcze około godziny. Uwaga na burze i upały. IMGW wydało ostrzeżenia dla 8 regionów na północnym zachodzie kraju. Podczas burz może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty obowiązują m.in. w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. Wisła Płock lepsza od Rakowa Częstochowa. W meczu Ekstraklasy Nafciarze wygrali 2-1. Dziś kibiców czekają jeszcze dwa spotkania. Za pół godziny Widzew Łódź zagra z Motorem Lublin, a o 20.15 Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice.
12: To niedzielne popołudnie robi nam się zdecydowanie mocno zaawansowane, ale wiecie co mówią. Szczęśliwi czasu nie liczą. A że mamy wakacje, no to mamy odpowiedź. Antonina Van Dessel, dzień dobry, Radio SK2 i 100% polskiej muzyki. Lanbery z Tripsem, dzięki, że jesteś. To na początek.

To był sen o Warszawie wilków i tutaj no na myśl od razu przychodzi legendarny numer Czesława Niemena. Ale wilki o stolicy opowiedziały tak bardzo po swojemu. Bardziej rockowo, ale nutka nostalgii też tam jest słyszalna. A już teraz w SC2 Daria Zawiałow.

Sump Tułastik i numer Opuszczony, a już za chwilę coś dla tych, którzy kochają klasykę, no i wielkie emocje. Krzysztof Krawczyk i jego Za Tobą Pójdę Jak na Bal. Numer, który no od lat porusza wszystkie parkiety. Posłuchajmy.

0: To była nowość i Ola Kendra, która ma dopiero 19 lat, no a powoli staje się jedną z ciekawszych nowych twarzy naszego polskiego popu. Bój się Boga dziewczyno, to numer, który przed chwilą usłyszeliśmy. No i to jest piosenka, która też pokazuje, że Ola nie boi się odważnych tekstów, no i mówi o emocjach totalnie wprost.
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot

0: bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: I po reklamie.

0: Na zegarach już za chwilę godzina 18 w ostatnią niedzielę lipca. To była budka suflera i bal wszystkich świętych. A po godzinie 18 warto zostać w to niedzielne popołudnie z SK2, bo będą bardzo dobre hity i na start poleci Mezo z Kasią Wilk, elektryczne gitary i Sanach. Jak sami słyszycie, naprawdę zapowiada się bardzo dobrze. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
7: Jest 18, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Zaczynamy od utrudnień na kolei. Awaria sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Olszynka-Grochowska powoduje opóźnienia pociągów. Problemy dotyczą m.in. składów jadących z Warszawy do Berlina, Kijowa i Wrocławia. PKP Intercity informuje, że trwają prace nad usunięciem usterki. Uwaga kierowcy, od jutra zmiana na ekspresowej S7 w kierunku Gdańska. Rusza remont, który oznacza zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy muszą zwracać uwagę na oznakowanie. Ze szczegółami nasz reporter Marcin Szydłowski.
8: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni.
7: A te prace potrwają około 2,5 tygodnia. Drugi mecz Roberta Lewandowskiego w MLS. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale nie zdołał pomóc Chicago Fire w meczu z New York City. Drużyna lewego przegrała na wyjeździe 1-3. Kolejne spotkanie już 2 sierpnia. Chicago Fire zagra z zespołem z Charlotte, a Lewandowski zaliczy debiut przed własną publicznością.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było.

0: Sprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
1: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
4: I po reklamie.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: I po reklamie.

słuchać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.

0: sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271.
3: I po reklamie.

0: 2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: wciąż, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi